0: Daj kamuflaż.
1: Pozycję. Dobrze. Wyjdź dalej. Można.
2: Ej, pokażę ci, jak to się robi. A, to się spodoba twojemu Majkowi Kuarowi.
3: Macie jeszcze tam dziewczyny. Chociaż nie zamawiały się.
1: Grzegorz, mam wizję.
4: No.
1: Macie racę?
4: Świece dymne.
1: No.
4: Mamy.
1: No. No. No, proszę.
4: Lara, przynieś świece dymne.
5: Co? Świece dymne?
4: Nebelkerzen. Unter im Schrank.
1: Teraz jeszcze i tak. Okej. Okay. Dobra.

0: Daj kamuflaż.
1: Pozycję. Dobrze. Wyjdź dalej. Można.
2: Daj, pokażę ci, jak to się robi. A, to się spodoba twojemu wujkowi kuarowi.
3: Macie jeszcze ta dziewczyny. Chociaż nie zamawiały się.
1: Grzegorz, mam wizję.
4: No.
1: Macie racę?
4: Świece dymne.
1: No.
4: Mamy.
1: No. No, proszę.
4: Lara, przynieś świece dymne.
5: Co? Świece dymne?
4: Nebelkerzen. Unten im Schrank.
1: Teraz szczel i tak. Okej. Okay. Dobra.